0: de domena duweni
1: long la simena
0: duweni la simena duweni
1: la ni joba
0: go de topale o mi duweni
1: le long
0: na male ta cha duweni.

0: Yo jwe la hwe we dwa to mi o, mi o jwe le to vi kli, jako to men, la lo, moutan hwe, zodi, kla hwe.
1: De ka e kou jwe.
0: Ako la hwe, gwe dwa nan mi.